przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami

0: cały czas dobrze brzmi to Silver na 9 minut po godzinie 8.
1: Świderski i Karola.
2: A tymczasem zapraszamy was do naszego maksowego kącika eksperckiego. Uwaga, uwaga, ekspertka przypomina, urlop raz albo dwa razy w roku to dla organizmu zdecydowanie za mało.
3: Co pani nie powie. To ja proponuję tak, może by tak do home office na czas lata wprowadzić takie rozszerzenie specjalne, taka plaża office.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale przynajmniej wiemy, że ekspertem nie jest nasz szef, bo nie, on cały czas się nie chce na to zgodzić. Próbujemy, plaża office, to jest super pomysł, ale nie, a nie wiem. Te owocowe czwartki chociaż dobrze, że są, nie?
2: Tak, a to Dawid Podsiadło na błysk w RMF Max.

0: to jest dobre. Robin Schulz i Barbs, Better Times na 20 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: No i słuchajcie, jak wydawało wam się w lipcu, że jest gorąco, to wam się nie wydawało. To był najgorętszy miesiąc w historii pomiarów.
2: No coś takiego.
1: W 33 krajach, także było gorąco, można było narzekać.
2: To jest w ogóle taki rekord, że pocisz się od samego brania udziału.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Foszą!
2: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: I po reklamie.

0: Serce bije też wam w takim rytmie, to dzięki hitom na maksa Sean Paul i Give It Up To Me na o 8.30.
1: Świderski i Karola.
2: Co Polacy jedzą w pracy? To jest bardzo ważne pytanie. Nie? O poranku.
0: Co Polacy rodacy jedzą w pracy?
2: Aha, no to też ważne pytanie. Mamy dzisiaj dla was odpowiedź od waszej ulubionej artystki, naszej zresztą też.
0: Która z nami już jest. Siemano, Bledka, i od razu pytanie do ciebie.
3: Bledka, opowiadaj, co tam u ciebie dzisiaj dobrego na śniadanko?
4: Tamateczkę z buratą, do tego kanapeczkę z serkiem śniadankowym. I na to ogóreczek i awokado.
2: Możemy wpaść na drugie śniadanie.
4: Zapraszam. Na drugie śniadanie skyr.
0: Skyr jest?
4: Skyr waniliowy.
0: A czy masz coś z Polski w ogóle? Czy...
4: ośrodek śniadankowy z piątnicy.
0: A, no wiadomo, no bo skąd ma być, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: W ogóle jak skier na cztery osoby. Nie wiem, jak my to podzielimy, nie?
2: Ktoś liże wieczko.
3: Po łyżeczce.
0: Bledka, poprosimy skier i cztery słomki. A wy macie u nas hity na maksa. Gipsy, Go i Formani. Ostatni dzień lata. 8.31.

0: w naszej radiowej lodówce same najlepsze rzeczy na poranek i hity na maksa. Lumix i Self-Aware 7 minut po wpół do 9 w RMF Max. No i co? No jest to, co lubicie najbardziej o tej porze, czyli radiowy serial.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Rich, trener personalny z Manchesteru, a tak naprawdę to spod Mrągowa, wykonał jeden z najważniejszych ruchów w życiu każdego współczesnego mężczyzny. Polubił zdjęcie Angie i to z wakacji 2016.
0: Ej, Liska, Liska, ten typ z Manchesteru polubił moje zdjęcie. On mi się chyba chce oświadczyć.
1: Damn, o maj Boże, jak to się odklikuje?
3: Reklama.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: na grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

słuchajcie, mi się tak nie chce, że nawet jakby mi się chciało, nie? To po prostu już się odechciało, miłego.

0: Rewelacyjna Swedish House Mafia na 11 minut do godziny 9. Happiness i So Set w RMF Max.
1: Jest 8.48 i dzisiaj jeszcze podkreślamy to przez cały dzień. Dzisiaj będzie pełne zaćmienie słońca po raz pierwszy w XXI wieku widoczne z Europy.
2: I to jest znak, słuchajcie, to jest znak, żeby wysłać SMS-a i zagrać dzisiaj w ten wyjątkowy dzień o 15 tysięcy złotych.
0: A my jeszcze przed tym zaćmieniem mamy dla was rundę bonusową, w której każde zgłoszenie mnożymy teraz tuż po pełnym wschodzie słońca razy 500. Wow.
1: Wyślij SMS-a teraz, bo później dostaniesz zaćmienia. Mówimy serio. Wyślij Max na 7327 za 3,69, żeby wejść do gry o 15 tysięcy złotych.
2: No i niech słońce zaświeci nad twoim kontem. 15 tysięcy czeka w RMF Max.

0: Ten numer ciągle brzmi mega świeżo. Deny, If Only You, na 5 minut do 9 w RMF Max.
1: To jest Deny, to jest Fifi, to jest Karola, to jest Peter i to jest RMF Max. My we Wstawaj Nie Udawaj mamy dla was najważniejsze informacje, które zbieramy we Flashu i gramy go o pełnej.
2: No nie no, mamy wszystko, mamy Flash, najważniejsze informacje, prognozę pogody, więc będziecie wiedzieć, jak się ubrać na plażę też. No jest wszystko, więc zostańcie po prostu z RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Mamy środę, 12 dzień sierpnia, na zegarach punktualnie 9. Czas na Flash, Łukasz Majewski, zapraszam. Lekarze krytykują planowaną reformę systemu ochrony zdrowia. Ich zdaniem nowe przepisy dotyczące górnych limitów czasu pracy i płacy zniechęcą ich do pracy w publicznych szpitalach.
1: Powodem jest to, że dla pracujących zupełnie poza publicznym systemem nie będzie limitów i dzięki temu będzie większa swoboda w reagowaniu na potrzeby pacjentów, tak przekonuje dr Łukasz Durajski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Będzie bardzo dużo, uważam, lekarzy, którzy zdecydują się na wybór prywaty i to będzie rzeczywiście, uważam, dla pacjentów duży kłopot.
1: Konsultacje trwają. Część uwag dotyczy właśnie tego, że może brakować chętnych do pracy w publicznych szpitalach, czyli na NFZ.
0: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Piła.
0: W trakcie dzisiejszego zaćmienia słońca eksperci amerykańskiej agencji kosmicznej NASA chcą pozyskać wiele informacji na temat naszej dziennej gwiazdy. Pomoże w tym m.in. badawczy samolot, który na dużej wysokości będzie leciał wzdłuż drogi zaćmienia. Częściowe zaćmienie będzie widoczne m.in. w większej części Europy, w tym w Polsce, a także w północno-zachodniej Afryce, północno-wschodnich rejonach Ameryki Północnej. Lotnisko w Pyrzowicach notuje kolejne rekordy. Tylko w lipcu z oferty portu skorzystało ponad 1 000 000 pasażerów. Tym samym po raz pierwszy w historii przekroczono granicę 1 000 000 pasażerów w jednym miesiącu kalendarzowym, mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport.
4: Rekordowe było również pierwsze 7 miesięcy bieżącego roku. Od stycznia do końca lipca w Katowice Airport zanotowaliśmy już ponad 4 250 000 podróżnych. To o 285 000 więcej niż w tym samym okresie minionego roku. Dobre wiadomości mamy także na sierpień. Prognozujemy, że ruch utrzyma się na równie wysokim poziomie jak w lipcu i po raz kolejny przekroczymy granicę 1 000 000 obsłużonych podróżnych.
0: Wyjaśniał rzecznik portu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dziś w całym kraju sporo słońca, choć nie wszędzie będzie bezchmurnie. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach zachmurzenie umiarkowane, ale bez większych opadów. W centrum kraju pogodnie i sucho. Na zachodzie również dużo słońca, miejscami tylko niewielkie zachmurzenie. Najcieplej na południu, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 28 stopni. Na północy maksymalnie 24 kreski. Wiatr raczej słaby, miejscami tylko umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa!
3: Zobaczcie, jak to leci. Dzisiaj jest już środa, są 9:02, jutro czwartek.
4: Już trzy nawet.
5: No, bo ten wszystkich świętych i znowu będzie Boże Narodzenie.
3: I te wakacje tak zlecą, że dajcie spokój, ludzie kochani. I zleciał też poranek. Dziękujemy za dziś. Wstawaj nieudawaj w składzie Filip Kliber,
5: Karola Kowalska,
4: Piotrek Świderski. Kłaniamy się.
5: Do jutra, pa.
3: Zostańcie z hitami na maksa.

0: spokojnie.
1: Z Arianą Grande startujemy dzisiejsze środowe przedpołudnie i dzisiejsze lato na maksa w RMF Max. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. I ten spokój jest nieprzypadkowy, bo środa to jest taki dzień, kiedy mogą pojawiać się kryzysy. Kryzysy, że się tęskni za weekendem, że się tęskni za urlopem, za swoim własnym łóżkiem się tęskni na przykład, ale damy sobie z tym radę. Ja w to wierzę, ja to afirmuję i być może w moim głosie pojawia się lekkie zwątpienie, ale mimo wszystko ja wiem, że damy sobie z tym radę. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, co by się nie działo, jestem z wami do 13 i tak jak mówię, odpalamy lato na maksa, cześć!

no to sobie przypomnieliśmy lato sprzed kilkunastu lat. Morandi i Save Me w RMF Max. To jest Lato na Maxa, więcej takich wakacyjnych brzmieni jeszcze się u nas pojawi, ale pojawiają się też informacje, dzięki którym jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje w naszym pięknym kraju. I tak na przykład z początkiem sierpnia Główny Inspektorat Sanitarny zaplanował sobie, że dobra, to może my się weźmiemy za to, żeby mieć nowe wytyczne dotyczące higieny w salonach fryzjerskich, no i u barberów. I pomysł był taki, żeby było, wiecie, bardziej higienicznie, tak czysto, bezpiecznie, i z tego względu zasugerowano, że golarki elektryczne, takie dosyć standardowe na wyposażeniu, czy to u fryzjera, czy barbera, no to nie jest najlepszy pomysł, bo one są trudne do wyczyszczenia, więc zamiast takiej golarki elektrycznej powinna być golarka jednorazowa. No i branża oczywiście się oburzyła, klienci też tak trochę z głupa patrzą na to wszystko. No i jak to ktoś podsumował, intencja była dobra, a wyszło jak zawsze. A ja tam myślę, że jednak oni mieli naprawdę dobry pomysł. Naprawdę świetny. Świetny, bo chcieli nam przypomnieć, jak to na wakacjach się kiedyś fryzury robiło. Tak, wiecie, jednorazową maszynką. Mogli iść o krok dalej i zakazać na przykład farby, a w zamian farbowanie taką szamponetką, co się niby trzyma trzy mycia, a później zostaje do końca wakacji. Najlepiej w kolorze czerwonym.

0: I po tym duecie to żadna kawa nie jest już nam potrzebna na resztę dnia. Alan Walker, Ava Max i Fate. To był porządny, energetyczny kopniak w RMF Max. Ale możemy was też pogłaskać, bo nie ma się co kopać w środowe przedpołudnie, a głaskanie to jest bardzo miła sprawa, szczególnie jeżeli kogoś można pogłaskać 15 tysiącami złotych. A tyle mamy w naszej zabawie Casa de Palma. 15 koła na to, żeby zrobić cokolwiek tylko chcecie, cokolwiek wam tylko przyjdzie do głowy, bo 15 tysięcy starczy naprawdę na wiele. No to śmiało. Przyda wam się 15 koła? To polecam złapać teraz telefon i wysłać SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 369 albo szybko zajrzeć na rmfmax.pl. Tutaj też przyjmujemy wasze zgłoszenia. Śmiało. SMS MAX 7327 rmfmax.pl. To tu czeka 15 koła. RMF MAX.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: I po reklamie.
7: Jak najlepsze wspomnienia.
8: Jak buszowanie po lesie.
9: Jak spotkanie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Dziś w całym kraju sporo słońca, choć nie wszędzie będzie bezchmurnie. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach zachmurzenie umiarkowane, ale bez większych opadów. W centrum kraju pogodnie i sucho. Na zachodzie również dużo słońca, miejscami tylko niewielkie zachmurzenie. Najcieplej na południu, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 28 stopni. Na północy maksymalnie 24 kreski. Wiatr raczej słaby, miejscami tylko umiarkowany.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

0: przy numerach takich jak ten nie można powiedzieć, że nóżka chodzi. Tutaj całe ciało chodzi, tutaj serce chodzi, bo to Bausa i Magnetic w RMF Max. Jak dla mnie totalny hit wakacji 2026, albo i roku 2026. Tymczasem przed nami gość, który no nie jeden hit już zdążył wypuścić. Jest bardzo mocno zakorzeniony, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową, polską muzykę poważną i w ogóle polską muzykę, polski hip-hop, polski rap, PZ. Są tacy, którzy mówią, że PZ-a już nie ma, PZ się skończył, ale ja tak mam wrażenie, że on jednak nam udowadnia, że wcale się nie skończył i ma nam jeszcze całkiem sporo do pokazania. Nowy numer, który wypuścił niecałe 2 tygodnie temu. Bez nas nie zaczną. Posłuchajcie, co tam nowego usmażył.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A jak wam się spodoba, to głosujcie, bo to numer, który jest w propozycjach do listy Hot Bands.
2: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. Się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland. I po reklamie.
3: Leżenie nad rzeką.
4: Jak prawdziwy spontan.
3: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Zaglądamy na pogodowe mapy. Dziś będzie na ogół spokojnie i słonecznie. Na północy kraju, szczególnie na Pomorzu i Warmii, więcej chmur, ale deszcz nie powinien być tam większym problemem. W Wielkopolsce, na Mazowszu i ziemi łódzkiej dużo pogodnego nieba. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie z kolei bardzo ciepło, bo do 27, może w porywach 28 stopni. Podobne temperatury na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Chłodniej nad morzem, do 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Hity nam. Środowe przedpołudnie to jest dzisiaj już po 10:00, a to cały czas lato na maksa, chociaż momentami pogoda może dawać nam sugestię, że zmierzamy w nieco inną stronę i to lato jest już bliskie zapomnienia, ale my się nie damy. Toż to jeszcze nawet nie ma połowy sierpnia, dajcie spokój. Tymczasem, co mamy? Bibi Rexe, Davida Guetta.

0: Jennifer Lopez ośpiewa, że wszystko jest dobrze, ale zawsze może być lepiej. Będzie lepiej, kiedy trafi ci się 15 tysięcy złotych. Albo maszynka do popcornu, która stanie w twojej kuchni, albo na przykład Instax, którego będziesz mógł zabrać w swoją podróż w jakieś fajne miejsce. Takie rzeczy czekają w naszej zabawie. Kasa de Palma. Jak wejść do tej zabawy, jak się zbliżyć do tych nagród? Sprawa jest prosta. rmfmax.pl albo SMS z hasłem Max na numer 7327, wysłane za 3,69. To już jest pierwszy krok do tego, żeby te pieniądze i te nagrody mieć bardzo blisko siebie. Ale jeżeli się słucha RMF Max, to tych opcji, żeby się zbliżyć do tych nagród, żeby je mieć, jest jeszcze więcej. Bo właśnie teraz mam dla Was specjalną opcję. Mnożymy razy 650 wszystkie zgłoszenia, które od teraz zostaną wysłane przez 7 najbliższych minut. Więc jeden SMS to tak naprawdę 650 SMS-ów. No lepiej to dzisiaj już nie będzie. SMS Max 7327 albo rmfmax.pl. Runda bonusowa trwa. Razy 650 mnożymy i przypominam, 15 koła czeka. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie przegap, tylko w środę. Specjalna oferta na cukier w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka. Cukier biały 1 kg, 6 plus 9 gratis. Czyli tylko 80 groszy za każdą sztukę przy zakupie 15 sztuk. Limit 15 sztuk na kartę. Oraz do piątku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: I po reklamie.
7: Jak długi dzień pełen słońca.
8: Jak gofy z bitą śmietaną.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Każdy projekt, w ramach którego pojawia się dobry beat, dobry numer, to jest więcej niż dobry projekt. Fuchaj Liwka w projekcie Enklawa, wartym zapamiętania, no bo ten numer powstał tylko i wyłącznie dzięki temu, że ktoś tę parę zaprosił do współpracy. Chce więcej w RMF Max, a jeżeli chcielibyście od nas więcej, to tak podpowiadam, że od czasu do czasu warto zaglądać na rmfmax.pl, bo tutaj rozdajemy wam różne rzeczy. Tym razem mamy dla was na przykład bilety, które uprawniają do wjazdu kolejką na Czantorię, gdzie czeka na was między innymi kino letnie. I samo kino letnie jest w 100% darmowe. Kino jest bezpłatne, leżaki są bezpłatne, nie trzeba nic rezerwować, ale gdybyście chcieli wygodnie wjechać i zjechać, to rmfmax.pl się tutaj poleca, bo tych biletów trochę dla was mamy. A jeżeli chodzi o letnie kino plenerowe na Czantorii, czyli filmy pod gwiazdami, takie fajne górskie wieczory, wakacyjny klimat, wszystko, co sierpień fajnego może nam dać, to najbliższy pokaz 14 sierpnia, a więc już pojutrze pokazywany będzie film La La Land, więc no niekoniecznie górski klimat, ale w górskim klimacie zobaczyć taki film, coś absolutnie wyjątkowego. rmfmax.pl, tutaj więcej na ten temat przeczytacie, a na Czantorię warto zaglądać.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Kiedy robi się gorąco, to jadę na sopo.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Trochę Żabsona u Grabsona. No i jeszcze Helvilti i oczywiście Sentino zapraszają na imprezę do Sopotu i czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Zaglądamy na pogodowe mapy. Dziś będzie na ogół spokojnie i słonecznie. Na północy kraju, szczególnie na Pomorzu i Warmii, więcej chmur, ale deszcz nie powinien być tam większym problemem. W Wielkopolsce, na Mazowszu i ziemi łódzkiej dużo pogodnego nieba. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie z kolei bardzo ciepło, bo do 27, może w porywach 28 stopni. Podobne temperatury na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Chłodniej nad morzem, do 23 stopni.
5: RMF Max.
2: RMF Max.
5: RMF Max.

0: proponuję nie dzwonić byle kiedy na 998 ani na inne numery alarmowe Męskie Granie Orkiestra. Niech nas influencują w dobrą stronę, okej? Okay? Supermoce w RMF Max, to jest lato na maksa. Jeżeli macie ochotę gdzieś zadzwonić, to zadzwońcie do RMF Max, w sensie głosówka na Messengera. Tutaj się ze mną możecie kontaktować, po prostu odpalacie Messengera, odpalacie konwersację z RMF Max i nagrywacie, co wam na sercu leży. A macie powód na przykład, żeby teraz się nagrać? Bo ja mam do was pytanie. Tak przeglądałam sobie Instagrama przed momentem i naszła mnie taka myśl, widząc kilka rolek, czy w ogóle drugie śniadanie jeszcze ktoś w ogóle jada? A jeżeli tak, to co na to drugie śniadanie u was wlatuje? Jestem tego bardzo ciekawa, bo powiem szczerze, ja trochę z drugiego śniadania zrezygnowałam jakiś czas temu. Niepostrzeżenie, nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło. A jak jest u was? Patenty na drugie śniadanie i w ogóle je się to drugie śniadanie, nie je się drugiego śniadania? Głosówka na Messengera RMF Max. Bardzo proszę o bardzo poważne opinie słuchaczy RMF Max, a w zamian mam dla was gadżety. Także wy się zastanawiajcie nad drugim śniadaniem, a ja mam dla was nowość.
1: To jest nowość RMF.

0: rana.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc mililitrów, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolni swój czas.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
10: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Λάτο να μάξα.
1: Λάτο να μάξα.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Od rana w wielu regionach pogodnie, a w ciągu dnia przewaga słońca będzie się utrzymywać. Na Pomorzu Zachodnim i Środkowym okresami więcej chmur, jednak bez istotnych opadów. W centrum około 23-24 stopni. Na zachodzie termometry pokażą podobne wartości, lokalnie nieco więcej. Najcieplejszy będzie pas południowy od Dolnego Śląska przez Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie, gdzie temperatura sięgnie 28 stopni. Wiatr dzisiaj przeważnie słaby.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: RMF Max. Hity na maksa.
4: Najświeższe hity, premiery, ale też klasyki, no i to, co gra w waszych telefonach, na waszych socialach, to wszystko dla was mamy w RMF Max.
5: Poczuj dobry beat.
4: Wszystko po to, żeby i na urlopie, i w pracy czas wam mijał przyjemnie. Zabierzcie RMF Max ze sobą wszędzie. Chcemy z wami być wszędzie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, już po 11:00. A to kawałek, który już powinniście znać. Temper City, Self-Aware.

0: Gotowość w życiu to jest podstawa. O tym Sombor śpiewał przed momentem i wy też daliście mi znać, że z tą gotowością u was dzisiaj to było różnie, że w te środy to tak, wiecie, różnie bywa. Czasem coś umknie, czasem coś ucieknie. Dlatego specjalnie na waszą prośbę mam kolejną rundę bonusową w naszej zabawie Casa de Palma. I będzie nawet trochę dłuższa niż ta ostatnia. Już nie 7, a 10 minut. Przez 10 minut każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy Casa de Palma pomnożę razy 550. Na wasze życzenie, na waszą prośbę lecimy, odpalamy rundę bonusową, a więc teraz śmiało łapcie za telefony i wysyłajcie SMS-y z hasłem MAX na numer 7327 za 369, albo zaglądajcie na rmfmax.pl i od teraz przez 10 minut każde wasze zgłoszenie pomnożymy razy 550. Tak wchodzicie do gry o 15 tysięcy złotych i inne naprawdę super nagrody. SMS MAX 7327 mnożymy razy 550 przez 10 najbliższych minut. Max.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
19: Pora na wakacje?
18: Pora na hybrydę z rabatem.
20: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950.

z rabatem do 11 tysięcy złotych. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG 3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

0: Wieczór Dydu w RMF Max, a my wracamy do tematu drugiego śniadania. Jecie, nie jecie? Jakie jest podejście słuchaczy RMF Max? Ustalmy to raz na zawsze.
1: Ja na przykład zrezygnowałem z pierwszego śniadania. Zawsze jadłem pierwsze śniadanie w domu, drugie śniadanie w pracy. Teraz zrezygnowałem z pierwszego śniadania. Jem tylko drugie śniadanie w pracy. Dzięki czemu schudłem parę kilogramów.
0: Szczere gratulacje od RMF Max. Lecimy dalej z tematem drugiego śniadania.
2: Drugiego śniadania nie jadam. Pierwsze było wystarczająco dobre, żeby nie robić mu konkurencji.
0: Tutaj widzę problem. Trzeba sobie zrobić wystarczająco dobre, a wręcz wystarczająco doskonałe pierwsze śniadanie. Ale jest to jakiś plan. Co mamy dalej?
3: Jak już zjeść, to porządnie od razu. Pierwsze śniadanie, jakieś kanapeczki, jajeczniczka.
0: Okej, widzę, że nam się zebrało całkiem sporo wyznawców pierwszego śniadania, ale może znajdzie się ktoś, kto ma inną opinię?
4: Najlepsze drugie śniadanie to dobre dziecho i kawa.
0: I na takie drugie śniadanie to chyba nikogo nie trzeba namawiać. Jaka jest wasza opinia, co myślicie? Messenger RMF Max? Nagrywajcie głosówki śmiało.

Kolejny hit lata 2026 to You Girl w RMF Max Moving to the Sun. Słońcem za chwilę będziemy się zajmowali. Ile go będzie w nadchodzący weekend? Ale właśnie, w tematach pogodowych czytam właśnie o tym, że naukowcy określili nowy limit prognozy pogody. Podobno możemy przewidzieć dobrze prognozę pogody nawet na 129 dni do przodu. Abstrakcja. Najważniejsze, żeby przewidzieć, co się będzie działo na przykład jutro. Tym się zajmiemy.

lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: Jak pełna odkrętka.
14: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
16: Od rana w wielu regionach pogodnie, a w ciągu dnia przewaga słońca będzie się utrzymywać. Na Pomorzu Zachodnim i Środkowym okresami więcej chmur, jednak bez istotnych opadów. W centrum około 23-24 stopni. Na zachodzie termometry pokażą podobne wartości, lokalnie nieco więcej. Najcieplejszy będzie pas południowy od Dolnego Śląska przez Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie, gdzie temperatura sięgnie 28 stopni. Wiatr dzisiaj przeważnie słaby.
17: RMF Max.
18: RMF Max. RMF.

0: Biraxa i Faithless to New Religion, a my mamy nowe podejście do drugiego śniadania. Proszę bardzo, Magda, opowiadaj.
1: Na drugie śniadanie jem obiad, na obiad jem kolację, kolację przesypiam i na drugi dzień jem znowu śniadanie.
0: Przyznam szczerze, ja się trochę pogubiłam w tym, co Magda opowiada, ale może warto tak żyć, może właśnie warto sobie wprowadzić trochę szaleństwa w życiu, nawet jeżeli szaleństwo polega na tym, że posiłki jemy w trochę innej kolejności.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na Diamentowej Lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportów w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: W południe sprawdzamy, co w pogodzie nas czeka. Środa przyniesie nam dużo spokojniejszą aurę na północnym wschodzie, czyli na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Zachmurzenie umiarkowane, ale większych opadów nie należy się tam spodziewać. Na Mazowszu i w centrum kraju więcej słońca. Zachód Polski też pogodny z temperaturą do 25 stopni. Na południu wyraźnie cieplej do 28 kresek. W rejonach podgórskich nieco chłodniej. Wiatr przez cały dzień będzie słaby, chwilami tylko umiarkowany.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Od świtu do świtu.
16: I też w samym środku dnia, od tego macie RMF Max, zawsze jesteśmy z wami. Natalia Kawałek po tej stronie radia. No i mam dla was przepiękną wiadomość, coś co nie może wam umknąć. Jesteśmy bliżej weekendu niż dalej. Zaczęło się środowe popołudnie, parę chwil po 12. No dzień dobry.

odpowiadając na pytanie zawarte w tekście tej piosenki. Jak to jest? Jakie to jest uczucie, kiedy leci ten numer? No, z całą pewnością bardzo nostalgiczne. Mimo, że to jest świeżynka, no to czuć ten klimat lat 80. I teraz też się zrobi mocno nostalgicznie w RMF Max, bo przed wami numer, który został wydany w 99 roku. Chociaż na płycie wylądował dopiero w 2001 oficjalnie. Absolutne legendy, absolutna klasyka. No i klasyka też, jeżeli chodzi o gry. Gry komputerowe, bo w 2013 znalazł się ten numer w grze GTA 5. Jeżeli odpalaliście tam stację radiową West Coast Classics, to na pewno to usłyszeliście i kto wie, może taki przyjemny dreszcz wam przebiegnie po karku, gdzieś tam po ramionach. Dajcie głośniej, to Still Dre.

0: być miło i przyjemnie? No pewnie, że tak. Milky, Just the Way You Are w RMF Max. A teraz mam coś ekstra dla czujnych słuchaczy RMF Max. Czujnych, którzy chcą, żeby było im ciężej w portfelu, ale lżej na sercu. Ekstra runda, ekstra szybki hajs w zabawie Casa de Palma. Gwarantowane 1000 zł, które do 7 dni pojawi się na Twoim koncie. Uwaga, od teraz do 13.50. Wszystkie zgłoszenia biorą udział w dwóch losowaniach. Do finału, w którym ktoś na pewno zgarnie 1000 zł, na 100%, nie ma innej opcji. I do finału dnia, w którym można zgarnąć 15 tysięcy złotych. Jeden SMS, dwa zgłoszenia, dwa różne finały i szansa na naprawdę przyjemne pieniądze, które szybko na Twoim koncie się pojawią. Uwaga! Ślij SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 albo zaglądaj na rmfmax.pl. I żeby było jeszcze lepiej i jeszcze bardziej, udało mi się zorganizować mnożenie każdego waszego zgłoszenia od teraz przez 10 minut razy 600. Okej? No to śmiało, ślecie SMS-a z hasłem MAX na 7327, mnożymy razy 600 i teraz ten SMS wchodzi do dwóch finałów, o tysiaka i o 15 tysięcy złotych. Dalej, jazda, rmfmax.pl, to są szczegóły. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.

0: za numer 7327 koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowi.
9: I po reklamie.
10: Jak leżenie nad rzeką.
11: Jak prawdziwy spontan.
12: Jak 2 tygodnie urlopu.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa.

tych chłopaków lubimy. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max z kawałkiem Repeated. To są hity na maksa. Ale prawdziwym hitem będzie to, co będzie działo się dzisiaj wieczorem. Po 19:00 cała Polska zatrzyma się na moment, bo przed nami zaćmienie słońca. Takie rzeczy, tak spektakularne, dzieją się rzadko. Dlatego oczywiście podejrzewam, że cała Polska na moment się zatrzyma i będzie chciała gapić się właśnie w to zaćmienie słońca. Ale nie do końca jest to bezpieczne, kiedy nie robi się tego przez specjalne okulary, na których zamówienie, no umówmy się, jest już trochę za późno, ale są bajery, jak można to zrobić, taki wiecie, lifehack, bezpiecznie. Wystarczy nam do tego tak naprawdę telefon. Trzeba się ustawić tyłem do zaćmienia słońca, przed sobą mieć swój telefon, odpaloną przednią kamerkę, no i w telefonie wszystko oglądać. Bardzo bezpiecznie, a przy okazji sobie selfie można z zaćmieniem słońca zrobić, a to jest dobry bajer, bo w 99, kiedy ostatni raz było takie potężne zaćmienie słońca, to selfiacza z zaćmieniem to nikt sobie wtedy nie robił. Więc oprócz dzisiejszego zaćmienia słońca po 19:00, nocnego deszczu perseidów spadających gwiazd, przewiduję, że gdzieś pomiędzy i jeszcze jutro pojawi się deszcz selfiaczy z zaćmieniem słońca. No wiadomo, od czego mamy media społecznościowe i telefony? No tak się żyje. The Weeknd, Blinding Lights, to tak jeszcze w klimatach zaćmieniowych około.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak impreza na plaży.
14: Jak noc w namiocie.
15: Tak brzmi lato. Na maksa.
16: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: W południe sprawdzamy, co w pogodzie nas czeka. Środa przyniesie nam dużo spokojniejszą aurę na północnym wschodzie, czyli na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Zachmurzenie umiarkowane, ale większych opadów nie należy się tam spodziewać. Na Mazowszu i w centrum kraju więcej słońca. Zachód Polski też pogodny z temperaturą do 25 stopni. Na południu wyraźnie cieplej do 28 kresek. W rejonach podgórskich nieco chłodniej. Wiatr przez cały dzień będzie słaby, chwilami tylko umiarkowany.
19: RMF Max.
20: RMF Max.
19: RMF Max.

0: Liczę na to gorąco, że ten duet się kiedyś jeszcze w studiu nagraniowym spotka. I jest to możliwe, bo Calvin Harris broni muzycznej swojej nie składa, a Rihanna podobno szykuje dla nas coś specjalnego, szykuje kolejną płytę po wielu, wielu latach przerwy. Także trzymamy kciuki bardzo mocno za to, żeby ta para wróciła do siebie muzycznie. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love za nami w RMF Max i za nami lato na maksa. To dzisiejsze, środowe. Pięknie Wam dziękuję, Natalia Kawałek. Słyszymy się jutro o trochę innej godzinie i w trochę bardziej specjalnym miejscu, także polecam być blisko RMF Max, żeby wiedzieć, co się jutro szalonego będzie działo. Tymczasem zostawiam Was z naprawdę fajnym numerem, świeżym, dobrym, no i przede wszystkim polskim. RMF Max. Wjeżdża Łajcior, wjeżdża to coś, dajcie głośniej, to jest mocna ekipa.
1: Piszę do ciebie, śpi, śpi.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
6: Kastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Na imprezę.
14: Na siebie.
15: Na chillowanko.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Dziś nad Polską przeważać będzie pogodna aura. Najwięcej słońca spodziewamy się na zachodzie, w centrum oraz na południu kraju. Na Pomorzu i w pasie północnym miejscami więcej chmur, ale opady będą co najwyżej lokalne i słabe. Termometry pokażą około 24 stopni nad Bałtykiem, do 25 w centrum i na zachodzie oraz do 28 stopni na południu, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu bardzo ciepło. No i co ważne, przeważnie bezchmurnie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: To jest bardzo niezwykła środa.
22: W każdej chwili Max nadaje hit.
21: Minęła godzina 13, dzisiaj mamy dzień pracocholików w środku roboczego tygodnia.
23: Cześć, jestem Artur.
21: Cześć, Artur.
23: Nie umiem wysiedzieć po cichu za mikrofonem.
21: Przyjmujemy cię, Artur. Ja
23: witamy
21: także.
23: Witamy wszystkich pracujących w wakacje. Max. I tych, którzy przerwy mają w pracy, też witamy. Na was przyjdzie pora.
21: Nawet jeśli odpoczywacie na siłę. Anka i Fiołas i Szymza na start.

0: mało tego. Mało tego, jeszcze po 14 będziecie mogli wygrać gwarantowane 1000 zł w rundzie Szybki Hajs.
1: Kto odbierze telefon, zgarnia tysiaka bez gadania. Wchodząc do gry teraz, udział bierzecie w dwóch losowaniach, a każdego maksa wysłanego na 7327 za 3,69 mnożymy 600 razy. Wieczorem na niebie zaćmienie słońca i spadające gwiazdy, ale jakoś nigdy myśląc o życzeniu podczas spadającej gwiazdy mi się ono nie przytrafiło.
0: A jak spada kokos?
1: I wyciągasz 15 tysięcy?
0: No, życzenia ile można zrealizować? 7327 SMS o treści Max. Wysyłajcie teraz, żeby załapać się jeszcze też na szybki, gwarantowany hajs po 14.
1: Wypłacimy tysiaka tylko za odebranie telefonu. Każdy Max razy 600. 7327. Max.
2: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Razem z Kubanem i Zalią byliśmy na moment w Kioto, ale czegoś takiego to w show biznesie nie było od dawno, żeby tak wkręcić niemalże cały świat. Oni są już po ślubie, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez. Nie dalej jak dwa dni temu śmialiśmy się, że masa ludzi, ponad 2000 osób czekało pod katedrą na Maderze, licząc, że to z tego kościoła wyjdzie Georgina i Cristiano po ślubie, a to była zupełnie inna para.
1: Tymczasem w Kasai w tym samym momencie właśnie Ronaldo i Georgina przysięgali sobie już tak na serio. Właściwie to nawet nie można powiedzieć, że to był kameralny ślub, bo ani jednej kamery tam nie było. Wszyscy dziennikarze zostali zmyleni.
0: Piękna wkrętka, no Ronaldo zrobił to po swojemu. Najpierw zwód,
1: tak.
0: Potem ślub.
1: Dokładnie.

0: kiedyś nagra romantyczną pościelówkę i tym nas wszystkich zaskoczy.
1: Albo się zmieni definicja romantyzmu.
0: Lumix w RMF Max za nami. No, nikt zaskoczony wieczorem nie będzie, obserwując polskie niebo, no bo wszyscy trąbią o tym zaćmieniu słońca, ale jeżeli nie macie czasu wieczorem, to spokojnie, za rok o tej porze raz jeszcze słońce będzie zasłonięte i to nawet lepiej będzie widoczne za rok niż dziś.
1: No i wtedy na pewno już zdążymy się wyposażyć w te specjalne okulary, których pewnie teraz większość z nas nie ma.
0: Na 100% przypomnisz sobie wcześniej niż dzień przed zaćmieniem.
1: A póki co sprawdzamy prognozę pogody i dowiemy się, jak bardzo bezchmurne niebo będzie do oglądania tego zjawiska.
2: Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: działania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: I po reklamie.
6: Na słowo.
7: Na tarasie.
6: Na rybach.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: Dziś nad Polską przeważać będzie pogodna aura. Najwięcej słońca spodziewamy się na zachodzie, w centrum oraz na południu kraju. Na Pomorzu i w pasie północnym miejscami więcej chmur, ale opady będą co najwyżej lokalne i słabe. Termometry pokażą około 24 stopni nad Bałtykiem, do 25 w centrum i na zachodzie oraz do 28 stopni na południu, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu bardzo ciepło. No i co ważne, przeważnie bezchmurnie.
0: RMF Max.
9: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Maria. Tak powinna kończyć Taylor Swift. Podglądamy mistrzostwa lekkoatletyczne, mistrzostwa Europy, ale to, co wczoraj się wydarzyło w biegu pili z Krzeszowskiej, przejdzie do historii. 0,001 sekundy zadecydowała o jej srebrnym, a nie złotym medalu. Szok!
1: Jakie to jest przykre. Słuchajcie, mrugnięcie oka trwa chyba z jakieś 200 razy dłużej niż ta 0,001 sekundy, więc mamy w tej chwili nową jednostkę miary. Minąć się opije.
0: Jedna pija, czyli mniej niż mrugnięcie oka. Piękne. Ja się tylko obawiam, jak tą technologię, która tak dokładnie bada, przeniosą na fotoradary. To już nic nas nie uchroni.
1: Strzeżcie się.

0: Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie.

oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Po południu pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Na Pomorzu zachmurzenie tylko umiarkowane, miejscami możliwe przejaśnienia, a deszczu dziś niewiele. Na Kujawach, w Wielkopolsce i na Mazowszu sporo słońca. Im dalej na południe, tym cieplej. Na Dolnym i Górnym Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu temperatura wzrośnie do 28 stopni. Na Podbeskidziu i w górach chłodniej, wiatr na ogół będzie słaby. Jutro temperatura jeszcze powędruje w górę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: To jest godzina, w której można zgarnąć szybkiego tysiaka. Chodzi o gwarantowany 1000 złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
5: Minęła 14, tu Anka i Fioła. Zdbamy o to, byście mieli hity pod ręką tego lata. Warto być z nami, bo będzie sombr. Będzie ekipa Dab Dogs, ale na początek Kid Laroi i Kelani.

0: Wait So Long. Bez dwóch zdań, jeden z gorętszych numerów tego lata to Szwedzka Mafia. My wciąż jednak czekamy, aż konie znikną z trasy do Morskiego Oka, chociaż od pierwszego zmiana, 1 września, konie będą jechały krótszą trasą.
1: Czyli coraz bliżej celu, tak naprawdę.
0: Coraz bliżej, jeszcze nie ma sukcesu, ale zamiast 7 kilometrów teraz koń będzie jechał mniej więcej niespełna 3, czyli o ponad połowę droga koni się skróci.
1: O, Jesteśu. Przypomnę tylko, że płaci się jeszcze za to wszystko i to nie małe pieniądze, około
0: 70 zł.
1: No. Tak, dokładnie. Także naprawdę, słuchajcie, trzeba bardzo mocno rozważyć zasadność używania tego środka transportu, moim zdaniem.
0: No, mówmy się, no góry są piękne, te polskie, szczególnie jak się ogląda je zza końskiego zadka.
1: Do niektórych trzeba mówić przez kwiatek, a inni muszą oglądać przez zadek. No chyba po prostu jest taka zasada.
2: Dawid Podsiadło.

0: Stomp jeszcze kompletnie niegotowy. My Body Isn't Ready w RMF Max, a wy już przygotowujecie się na tę szybką falę upałów, która szykuje nam się od jutra w Polsce?
1: Nawet 36 stopni na termometrach, gdzie niegdzie zobaczymy. No więc kawosze, kawosze, no bo gorącą kawkę w upał kiepsko się pije, ale my znamy patent. Co do tej kawki trzeba dodać, żeby nawet w gorący dzień kawka smakowała idealnie i zaraz wam go zdradzimy.
0: Zostańcie.
1: Bądźcie z RMF Max.
0: Ale najpierw jeszcze prognoza pogody.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit.
19: Euro na wszystko Cię stać. Eurorama Ty masz. Kupuj.
20: Lodówka Amika. 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie.
1: Jak ognisko na działce.
2: Jak wieczór na rolkach.
3: Jak leżenie nad rzeką.

0: Pogodnie zapowiada się dzisiaj popołudnie i wieczór w większości regionów naszego kraju. Na zachodzie i w centrum dominować będzie słońce, a zachmurzenie pozostanie niewielkie lub umiarkowane. Na północy, szczególnie w rejonie wybrzeża, chmur będzie więcej, ale mieszkańcy tych regionów akurat również mogą liczyć na przejaśnienia. W centrum do 25 stopni maksymalnie, na południu do 28, a w rejonach górskich nieco chłodniej. Wieczorem nadal spokojnie i sucho.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: Oplite od Taylor Swift w RMF Max. No, Oplite będzie można robić na świeżym powietrzu, bo słońce będzie przygrzewać przez kolejne dni w Polsce. Idą upały. Jak cieszyć się gorącą kawą w taki gorący dzień?
1: Bo no, nie każdy lubi tą tonik espresso albo coś w tym stylu.
0: A, broń Boże, słuchajcie, prosta sprawa. Kardamon.
1: Mhm.
0: Szczypta kardamonu do kawki i od razu zauważycie różnicę, bowiem kardamon ma właściwości termoregulujące. To sprawia, że pot się wydziela i od razu człowiekowi chłodniej się robi, więc i tak gorąca kawka jakaś taka lepsza jest w
1: smaku.
0: Nie,
1: no jasne. Właśnie o to chodziło. Chodziło o to, żeby faktycznie jeszcze bardziej się pocić w te upały. No
0: ja,
1: serio.
0: Ja wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie, ale to może być nowa zasada kawoszy. W dni gorące kardam on, a w dni chłodne kardam off.
1: No, albo jak raczej solo, to kardam on, a jak z kimś, to kardam off.

0: Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
16: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.
18: Na lody, na plaży, z ekipą.
19: Leżąc.
18: Na chillowanko.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa!
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Zaglądamy na pogodowe mapy. W Polsce utrzyma się dziś po południu słoneczna i przeważnie sucha pogoda. Na północnym zachodzie i nad samym Bałtykiem okresami więcej chmur, ale bez większych opadów. W głębi kraju zdecydowanie więcej słońca, na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku do 26 stopni. W centrum podobne wartości, natomiast na południu nawet 28. Na Podbeskidziu i w Beskidach będzie nieco chłodniej, ale również pogodnie. Wiatr raczej słaby.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: I jeszcze tylko po pracy wjechać po te okulary, przez które można oglądać zaćmienie i mamy to, minęła 16.
15: Możesz też zamknąć oczy i zobaczyć to zaćmienie przed wszystkimi. Anka i Fiołac, witajcie w RMF Max, to Ed Sheeran.

0: Temper City robią nam wakacyjny vibe, a jeśli wy nie zarezerwowaliście jeszcze swojego urlopu, to teraz mamy ostrzeżenie przed wakacyjnymi naganiaczami.
1: Ale to są nie fizyczne osoby, tylko komunikaty w internecie.
0: Mm-hmm.
1: No bo informacja typu 12 osób z tobą teraz właśnie w tej chwili ogląda ten obiekt.
0: To już jest ostatni pokój w tym obiekcie na przykład.
1: Kto tego nie zna? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega, że to są właśnie emocjonalne haczyki, na które powinniśmy uważać, bo to wcale nie jest tak, że jak nie zarezerwujesz teraz, to będziesz spać pod mostem. No,
0: ale
1: umówmy się.
0: W drugą stronę, za chwilę mam wrażenie, że już się przyzwyczajimy do tej sytuacji, wiesz, że ostatni pokój, 12 osób ogląda, więc trzeba będzie podnieść skalę tego takiego nacisku.
1: W sensie, że co? Że ktoś już grzebie w twoim minibarze? Rezerwuj teraz.

0: Wakacyjny vibe, fire, fire w RMF Max. Ogień dzisiaj też na niebie, w nocy Perseidy, a wcześniej jeszcze zaćmienie słońca, takie porządne.
1: Ale się dzieje.
0: Dzieje się, wszyscy o tym zaćmieniu, dużo myśli też waszych wokół tego krąży. No i słuchajcie, kolejki pod sklepami, żeby kupić takie okulary specjalistyczne, które dobrze ochronią oczy, potężne.
1: Ludzie stoją jak za kiełbasą kiedyś.
0: No, dosłownie. Także może się już nie udać, jeśli jeszcze takich okularów nie macie, żeby zdążyć je kupić w odpowiednim czasie, ale znaleźliśmy, słuchajcie, taką metodę, podobno działa i jest zdrowa. Otóż, jak się nie ma takich specjalnych okularów, to można to obejrzeć zaćmienie metodą rzutowania, czyli projektora. Robi się mały otwór w kartoniku, skieruje się go w stronę słońca, tak żeby cień przez tą dziurkę padał na białą kartkę i wtedy na tej kartce można niby oglądać.
1: Ja nie wierzę, że to... Ja myślę, że to jest coś w stylu, jak ci kolega mówił, że jak zatkasz sobie nos i

0: będziesz bardzo mocno oddychać, to wtedy wydarzy się coś ciekawego.
1: Zawsze się działo, tak?
0: Nie, to na pewno nie działa. Nie, ale jeżeli ktoś z was spróbuje i to zadziała, koniecznie wyślijcie nam zdjęcia przez Messenger RMF Max. Chcemy dowodów.
1: Tak jest. No i dbajcie o oczka, bo to jednak poważna sprawa jest.
2: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Trochę Żabsona u Grabsona. No i jeszcze Hellvilt i oczywiście Sentino zapraszają na imprezę do Sopotu i czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato.

0: Vivi Rexa i David Guetta w RMF Max. Jest kanał nadawczy. Tutaj same najważniejsze informacje dla was oczywiście. Cały czas na bieżąco. Tylko takie. Uwaga, zebraliśmy z całego tygodnia wszystkie niewyjaśnione przypadki zwierząt dzikich, które pojawiły się na polskich ulicach.
1: Bo dziś jeżozwierz po Łomiankach grasował i uznaliśmy, że to trzeba wreszcie jakoś tak skonsolidować.
0: Tak, bo codziennie jakoś w tym tygodniu trafiamy na takie wiadomości. Okazało się, że też wczoraj chyba pojawiła się informacja o pytonie, który pełzał po Jeleniej Górze. Wcześniej też puma była widziana pod Ciechanowem. Co się dzieje?
1: Czyli podsumowując, puma pod Ciechanowem, pyton w Jeleniej Górze, jeżozwierz w Łomiankach, a o tym, że w lustrze w moim domu jest dzik, cały czas jakoś nikt nie mówi.
2: Lato na maksa.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Maxa. RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd coraz bliżej, ale spójrzmy na to, co w pogodzie dzisiaj jeszcze. Pod koniec dnia aura pozostanie spokojna niemal w całym kraju. Na północy zachmurzenie będzie umiarkowane, szczególnie w pasie nadmorskim, ale bez jakichś większych opadów. W centrum, na zachodzie i południu przeważnie pogodnie. Najcieplej na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam do 28 stopni. W centrum 24-25, kresek nad Bałtykiem do 23 stopni maksymalnie.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Myśli wasze różne są. Wiemy to już doskonale w RMF Max, bo codziennie o te myśli pytamy. Są też takie rzeczy, które czasem wpadną do ucha jak robak i ciężko je potem stamtąd wyrzucić. Dziewczyny coś o tym wiedzą.
2: Asia, Daria, to teraz wszyscy razem.

0: A dziewczyna z kozakowskiej.
1: Tak jest! I właśnie ta... A przepraszam, bo tam ja przerwałem trzecią zwrotkę.
2: Tam się nic więcej już w tej piosence nie dzieje. Ale tak, Tańcowała ryba z rakiem to jest piosenka, która wam chodziła po głowie, kiedy zapytaliśmy, stop, o czym myślisz? Czemu akurat ta piosenka?
0: Bo w szkole się uczyliśmy na polskim. Pani nam kazała się tego nauczyć na pamięć.
1: Naprawdę?
0: Tak.
2: Ale czy w tej wersji takiej z basem też? Czy?
0: Tak, takim z basem. Ona nam puszczała to na lekcji.
2: Ale fajna pani od polskiego. To koniecznie pozdrówcie. Może ją zabierzecie do Energylandii na przykład.
0: Tak.
1: Tak.
2: Dobra, nie, no spokojnie dziewczyny. Asia, Daria, nie wnikamy, kogo zabierzecie do Energylandii. Zakładam, że wy we dwie pojedziecie. Jeszcze dwa bilety dodatkowo macie do rozdysponowania. Bawcie się dobrze w te wakacje.
0: Fajnie, dziękujemy.
1: Gratulujemy.
3: Sponsorem konkursu wakacyjnym jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: mama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
0: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi na to. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Słuchacie RMF Max. Wieczorem w Polsce przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północy i wschodzie, miejscami duże. Ale uwaga, po 19 zacznie się na niebie dziać częściowe zaćmienie słońca, specjalne szkła obowiązkowe i patrzymy z głową. Najbardziej spektakularnie będzie chwilę po 20. W nocy Perseidy, czyli kosmiczny deszcz życzeń. Dzisiaj tegoroczna kumulacja. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 stopni Celsjusza do 11. Jutro do 27 na zachodzie Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
8: RMF Max. Zaraz zagadkowa środa, zawsze staramy się taką rozgrzewkową zagadkę dać najpierw, że na przykład leżą tutaj nerkowce, które kupiłem ja, a je Justyna. No to jak to jest?
9: Justyna ma za długie rączki. Takie jest rozwiązanie tej zagadki. Siwek i Boryska z wami. To jest kanał nadawczy w RMF Max. A ta zagadka dla was, dla najlepszych detektywów RMF Max, wjeżdża za chwilę.
8: Zapraszamy.

0: płomień w oczach, bo to zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Tak sobie pomyśleliśmy, że skoro niektórzy na wakacjach, inni po pracy, to pewnie jeszcze chcielibyście te dwie synapsy ze sobą dzisiaj połączyć i spróbować znaleźć rozwiązanie dla naszej zagadki.
0: Myślałem, że trzecią synapsę.
2: To może być już ciężko w połowie wakacji. Uwaga, zagadka.
0: Dawaj.
2: Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę. Zabrali okulary przeciw... te spawalnicze takie. Napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, ale Bartkowi nie. Dlaczego?
0: Ja mam swoje hipotezy, ale zachowam je na razie dla siebie, no bo to jest oczywiście zadanie dla najlepszych detektywów świata.
2: Dla detektywów RMF Max, więc czekamy na wasze głosówki. Messenger RMF Max, no bawcie się z nami, jest środa popołudnie, co będziecie tam... Co macie do roboty?
0: Co będziecie zaćmienie oglądać? Nagrajcie głosówkę.
2: Przypomnę jeszcze raz szybciutko. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca, wybrali odpowiednie miejsce, godzinę, mają okulary spawalnicze, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
0: Messenger RMF Max.

0: No ви кай говорим, Макс?
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Megaletni i fajny klimat w tym numerze. Tu nie ma żadnej zagadki, jak on powstał, bo Kaigo to zdolny chłopak, ale zagadka jest w RMF Max, bo to zagadkowa środa. Prosimy.
0: Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę, zabrali okulary spawalnicze, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
3: Bo zabrali tylko jedne okulary.
0: No zabrali? Takich odpowiedzi było dużo, ale okulary to też jest liczba mnoga w słowie okulary, więc zabrali dwie pary okularów.
2: Dwa okulary.
0: Zabrali okulary, no.
2: Mieli wystarczająco rzeczy, które nazywa się okulary.
4: Nie zobaczył zaćmienia słońca, bo zaćmiła go uroda, ukochany.
2: Czy tak nie było?
0: Nie.
2: Ale możemy przyjąć, że i tak go zaćmiła, no, ale pewno to nie był powód, dla
0: po prostu
2: którego...
0: Po wcześniej go zaćmiła.
2: Właśnie. Mhm.
5: Bartek nie zobaczył zaćmienia, ponieważ przyćmiło go wcześniej.
0: Rozumiem, że to miało związek z tymi napojami.
2: Nie, bo Bartek po prostu na słońcu pracował cały dzień.
0: A, i dlatego go przyćmiło.
2: Zmęczony był, odwodniony.
0: Nie, Bartka nie przyćmiło, to nie jest poprawna odpowiedź.
6: Bartkowi nie udało się zobaczyć zaćmienia słońca, bo po prostu miał wywalone.
0: To brzmi prawdopodobnie, ale tak nie było tym razem, więc nadal szukamy rozwiązania. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca, wybrali odpowiednie miejsce i godzinę, zabrali okulary spawalnicze, te,
2: czemu
0: cały czas przeciwsłoneczne, nie wiem, sztuk dwie, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
2: Messenger RMF Max, czekamy na głosówki. RMF Max.

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: Ja myślę, że Dawid Podsiadło nie zobaczył zaćmienia, bo był zasłuchany w RMF Max i Zagadkową Środę na przykład.
1: Zagadkowa Środa. Trudne się wylosowało.
2: Detektywi RMF Max w dużej ilości nagrywają nam głosówki na Messengerze, bo zagadka ciekawą jest. Uwaga! Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę. Zabrali okulary spawalnicze. Sztuk dwie. Napoje też były, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
3: Ponieważ niestety zasnął.
0: Czy on zasnął?
2: Nie zasnął.
0: Nie zasnął?
2: Nie zasnął,
0: a
2: był
0: to
2: tam
0: Bartek.
2: Przytomny.
0: To był przytomny?
2: Niezaćmiony.
0: Bartek.
4: Ania wybrała na wakacje piękną Hiszpanię i zobaczyła tam zaćmienie słońca, natomiast Bartek był nad Polskim Morzem i jeszcze się tego nie doczekał.
2: Bardzo mi się podoba ta
0: odpowiedź. Czy oni się w ogóle znają, Justyna?
2: Ale oni się znają, to no. Na jednym kocu to wszystko się działo.
0: Na jednym kocu?
2: Na jednym kocu.
0: Boże,
2: te okulary obok siebie.
0: Z Kołobrzegu do Hiszpanii?
2: Taki duży nie był właśnie, więc to nie jest poprawna odpowiedź.
5: Jeżeli go nie zaćmiło, to może ubrał okulary tył naprzód.
0: Nie, bo wtedy by widział zaćmienie od tyłu.
2: To nie, jeszcze nie o to chodzi, ale jesteśmy już blisko rozwiązania. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max cały czas przyjmujemy, a zagadka, przypominam, brzmi tak. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę, zabrali okulary spawalnicze, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
6: Bartek nie zobaczył zaćmienia, bo był w telefonie. Jestem wielkim fanem RMF Max.

0: Nowy hymn wakacji nam się tutaj tworzy. Lumix i Self-Aware w RMF Max. My się tutaj próbujemy odkopać jeszcze z waszych detektywistycznych głosówek do rozwiązania zagadki. Przejdziemy za chwilę, więc bądźcie blisko RMF Max, tym bardziej, że jeszcze ważne wiadomości przed nami.
1: Wiadomości będą to pogodowe, a one są istotne nie tylko dlatego, że zaćmienie wielu z was chciałoby oglądać, ale również dlatego, że deszcze Perseidów przez najbliższe kilka dni będą nam towarzyszyły. I to takie deszcze, na które nie trzeba parasola.
0: To będą chmurki, czy nie będą?
1: Ja nie wiem, to prognoza wie.
0: Sprawdzimy.
2: Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Słuchacie RMF Max. Wieczorem w Polsce przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i wschodzie miejscami duże. Ale uwaga, po 19 zacznie się na niebie dziać częściowe zaćmienie słońca, specjalne szkła obowiązkowe i patrzymy z głową. Najbardziej spektakularnie będzie chwilę po 20. W nocy Perseidy, czyli kosmiczny deszcz życzeń. Dzisiaj tegoroczna kumulacja. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 stopni Celsjusza do 11. Jutro do 27 na zachodzie Polski. We'll be right back.

0: Myślisz, Michał, że to jest odpowiednio zbudowany nastrój do rozwiązania dzisiejszej zagadki?
1: Nie, jeszcze nie, ale poczekaj.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: Teraz jest git.
0: Teraz jest git. No to przypominam zagadkę. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę. Zabrali okulary spawalnicze, sztuk dwie. Zabrali też napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
1: No i nadszedł ten moment, w którym prezentujemy poprawne odpowiedzi.
3: A może Bartek
4: nie zobaczył zaćmienia słońca?
5: Nie udało się zobaczyć zaćmienia słońca,
6: bo Bartek
3: po prostu
6: jest niewidomy.
5: Jest niewidomy.
3: Był niewidomy.
4: Ponieważ był niewidomy.
7: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Pięknie udało się rozwiązać dzisiejszą zagadkę. Sporo detektywów faktycznie wpadło na to rozwiązanie, choć rozwiązań pięknych było dużo, ale taka jest zagadkowa środa, no.
1: Czasem się wygrywa, a czasem się wygrywa.
0: Dokładnie.
1: Poczekaj, bo już piosenkę chciałem. Remedy,
0: no
1: Manuel, teraz Another Day in Paradise. Tu nie trzeba zgadywać, a zagadkowa środa wraca za tydzień.
0: To chciałam powiedzieć właśnie.
1: To ja powiedziałem, no zostaw już.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
7: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Fireball.
4: AI. Wieczór zapowiada się naprawdę kosmicznie. Małe i umiarkowane chmurki będą kręcić się nad większością kraju. Tylko północ i wschód trochę się zachmurzą. Może planują własną imprezę. Hit wieczoru, częściowe zaćmienie słońca. Najlepszy show tuż po 20:00. A w nocy nie śpimy, bo Perseidy sypią życzeniami prosto z nieba. Dziś ich wielka kumulacja. Termometr w nocy pokaże od 8 do 11 stopni, a jutro na zachodzie nawet 27 stopni Celsjusza. Szykuje się przyjemny czwartek po gwiaździstej nocy.
5: A i nie tylko słońce będzie dzisiaj kiepsko widać, bo coraz gorzej widać też szanse GKS-u Katowice na awans do europejskich pucharów. 1-0 u siebie z HPL-em Tel Awiw w pierwszym meczu, 0-2, więc ciężko będzie. No ale się widzę, przejęłaś bardzo. To było bardzo szczere to było.
6: Nie wiem co powiedzieć.
5: A jestem się tak zmartwiła.
6: Absolutnie nie mam pojęcia, o czym mówisz.
5: GKS-em Katowice, ajajaj. Shakira, Bad Bunny, daj.
6: Kocham Ekstraklasę, Siwek i Borycka tutaj.
5: Siemano.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. 10 po 7 grają w RMF Max. Tak już powoli przymierzamy się do przyjemnej playlisty pod to zaćmienie słońca, które już powoli można sobie obserwować, zajmować miejsca. Takie oficjalne to zaćmienie, w sensie ten maksymalny punkt, to ma się wydarzyć po godzinie 20 w większości miast w Polsce.
1: I w ogóle powstało dużo filozoficznych kwestii związanych z tym wszystkim. Jak słońce będzie zaćmione, to też jakby ono przestanie brzmieć.
0: Tak.
1: Czyli przestanie co robić?
0: No właśnie.
1: Jak brzmi słońce? To jest pytanie na dziś, to jest pytanie do was. I żeby dostać się na cudowną imprezę w strefie 57, gdzie w tę sobotę będzie Gibbs, Bledka, Fukaj, Zalia, Jan Rapowanie, Opał i Kacperczyk, to trzeba na to pytanie odpowiedzieć.
0: Jak robi słońce? To jest dość abstrakcyjne pytanie, ale dacie radę, bo my kochamy te wasze głosówki, więc ślijcie. Messenger RMF Max, czekamy na wasze interpretacje słońca. Można teraz spojrzeć, jak macie te odpowiednie okulary. No i dajcie znać, jak robi słońce. RMF

0: čo tak robí slnce?
1: 17 minút po 7 v RMF Max.
0: Milky, Just the way you are za nami, ale slnce nerobí tr. Vy viete, jak robí slnce.
2: Słoneczko brzmi tak jak taka skwiercząca kiełbaska na grillu.
0: Gdzieś daleko w kosmosie jest kiełbasa, która właśnie smaży się na słońcu.
3: Nie, nie, ta kiełbasa jest słońcem, ty mylisz pojęcia.
0: Przepraszam. Dalej.
4: Słońce robi, a dokładnie mówi gorąco, jasno.
0: Piękna onomatopeja, naprawdę. Coś wspaniałego. Jak jeszcze robi słońce?
5: Pojawia się i znika.
0: Może też robi takie widać mnie? Nie widać.
3: Tak mnie widać? Widać, tak nie, nie widać.
0: Messenger widać, nie widać. RMF Max. Dajcie znać, jak robi słońce. RMF
6: Max. RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
7: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
8: Trochę Żabsona u Grabsona. No i jeszcze Hellvilty i oczywiście Sentino zapraszają na imprezę do Sopotu i czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands.
7: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
6: Ogłoszenie RMF Max.

0: Underneath the Blue w RMF Max i też pod takim kolorem niebieskim. Kamila możecie spotkać w drodze na plażę. Kamila, który jeździ delfinkiem. To jest coś wspaniałego. Cześć, Kamil.
1: No, witam serdecznie.
2: Kamil, przyznam szczerze, że jak nam odpisałeś, że właśnie was słucham ze swojego delfinka, to nie wiedzieliśmy, co myśleć. Ale jak wysłałeś nam zdjęcie Meleksa w kształcie delfina...
0: No to jest, nic lepszego już dzisiaj nie zobaczymy. Nawet zaćmienie słońca może się schować. Ale my dzisiaj pytaliśmy właśnie o to, jak brzmi słońce, jak robi słońce. Wysłałeś nam taką głosówkę.
3: A masz po oczach.
0: I uznaliśmy,
1: no
0: że...
1: Po oczach, nie?
2: No daje, no.
0: Dokładnie tak robi słońce. Więc stanęła przed tobą teraz szansa zgarnięcia biletów do Strefy 57, bo za swoją głosówkę dwa bilety już masz. Wybraliśmy ją jako najlepszą. Ale możesz teraz zagrać o cztery bilety. W zabawie 5 sekund. Co o tym myślisz?
1: No dobra, dawaj, lecimy.
2: No i klasa. I to mi się podoba. Człowiek z delfina. Szukam rymu. No po prostu to jest
0: tak
2: porządny
0: jest.
2: Człowiek.
0: Zabawa 5 sekund polega na tym, że będą trzy pytania. Trzeba będzie wymienić po trzy rzeczy albo miejsca, różne tam, wiecie, rzeczy. I masz 5 sekund, żeby to zrobić. Tak trochę średnio wytłumaczyłam, ale chyba wiesz, o co chodzi.
1: No, zobaczymy, co będzie. Dawaj.
0: Dobra, no to uwaga. Wymień trzy zastosowania ołówka.
2: Czas, start.
1: Można to testować, napisać i zjeść.
0: To można. Nikt nigdy nie powiedział, że nie można. No,
2: no to prawda.
0: Zakazane nie jest.
1: Można.
0: No to słuchaj.
2: Wydaje mi się, że mi kiedyś mama mówiła, ale no, uznajemy.
0: Pytanie numer dwa. Wymień trzy rzeczy, które można robić w delfinku.
2: Czas, start.
1: Jechać, płynąć i słuchać muzyczki.
0: Pięknie.
2: Tutaj... Czy uznajemy to? Czy komisja to uznaje?
0: Uznaje, no gość chyba wie, co robić w delfinku. Trzeciego pytania nawet nie zadajemy, bo i tak wygrywasz. Już jest dla ciebie 2-1 przynajmniej, więc jedziesz do Strefy 57. Cztery bilety mamy dla ciebie.
1: O kurde. Dzięki, Piotra.
2: Gips w głośniku, gips też będzie na tej imprezie. Oprócz Bledki, Fukaja, Zali, Jana Rapowanie. Dużo gwiazd.

0: Czas wymyślić słowo, do którego Justyna Borycka będzie rymowała za chwilę zapowiedź prognozy pogody. I miałem jakiś problem. Jak jakoś się tak twórczo zaciąłem, nie wiedziałem, jakie słowo ci dać. No, chciałem, żeby zaczął śpiewać Bruno Mars. I wymyśliłem nurka w końcu.
1: Nurek.
0: Do nurka będziesz rymować.
1: Od delfina do nurka blisko, rozumiem to połączenie. Dobrze.
0: Nurek, masz
1: ile
0: dwie
1: czasu?
0: Minuty.
1: Dwie minuty, dobra.
2: Lato na maksa.

0: Ale zobacz, każdy inny zrobiłby ojej, u i byśmy się śmiali, a Bruno Mars robi to tak, że wszyscy zachwyceni.
1: No, to stanie, to tak działa.
0: Nurek, słowo, do którego rymuje Borycka.
1: Podobno w weekend gorąc, pod wodę schowa się nurek, ale nawet on lata, nie ma jeszcze podkurek.
0: Myślałem, że ma majtki na sznurek.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
7: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Wieczór zapowiada się naprawdę kosmicznie. Małe i umiarkowane chmurki będą kręcić się nad większością kraju. Tylko północ i wschód trochę się zachmurzą. Może planują własną imprezę. Hit wieczoru, częściowe zaćmienie słońca. Najlepszy show tuż po 20:00. A w nocy nie śpimy, bo Perseidy sypią życzeniami prosto z nieba. Dziś ich wielka kumulacja. Termometr w nocy pokaże od 8 do 11 stopni, a jutro na zachodzie nawet 27 stopni Celsjusza. Szykuje się przyjemny czwartek po gwiaździstej nocy.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Mamy jednak nadzieję, że ten deszcz nie spadnie po tym, jak słońce już zajdzie, ale póki co z różnych miejsc piękne zaćmienie można już obserwować. Dostajemy od was zdjęcia na Messengerze. No ładnie to wygląda. Idziemy
1: ładnie
0: oglądać.
1: Znaczy ty podobno zjeżdżasz rowerem dzisiaj z pracy.
0: Tak. I jest szansa, że gdzieś
1: masz lampkę, bo tak po ciemku jak słońca nie ma, to niebezpiecznie.
0: Jest lampka, wszystko jest zorganizowane. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś to zachodzące zaćmione słońce się uda zobaczyć po drodze.
1: Tego ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Sobie i wam.
0: Świetnie. Słyszymy się jutro po 17 w kanale nadawczym. Siwek i Borycka, dzięki.
1: Max. I zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. AI.
2: Od piątku na ekranach Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka to dla najmłodszych Odzyskany, coś poważniejszego. Horror, lalka dla odważnych. Wszyscy moi wrogowie z hollywoodzką obsadą Matthew McConaughey i Kurt Russell. A na deser romantyczna Tylko jedna noc. Każdy znajdzie coś dla siebie. Strefa 57 znowu podkręca napięcie. W sobotę w Przytkowicach koncertowa bomba. Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. 22 sierpnia w Pile odbędzie się Factory of Sound Festival. Festiwal odbędzie się pod gołym niebem w otoczeniu monumentalnych hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego. Cała noc elektronicznego grania. A jeśli myślicie o imprezie na maksa, to już za 9 dni w Krasnystawie Lato na maksa. Na scenie Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i nieśmiertelna Maryla Rodowicz. Na zakończenie wakacji Fire Festival. Na scenie m.in. Bedoches, Zalia, Alan Walker, DJ Snake i Mary z Polski.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: No szkoda, że ja niczego nie widzę, bo mam okno nie z tej strony, ale robimy wam dzisiaj muzyczny klimat do częściowego zaćmienia w Polsce, które jeszcze trwa w niektórych miejscach. Przemek Grabowski w RMF Max. No, na miejscu 10 taki idealny kawałek na właśnie takie słoneczne klimaty zachodzącego słońca. Shimza i Arko na liście Hot Bands. Fire, fire. RMF
4: Max. 10. Numer 10.

Powalowości już po częściowym zaćmieniu słońca od Fischera w RMF Max. No to teraz już będzie można oddać te wszystkie maski spawalnicze. Ja też byłem wczoraj w budowlanym. Myślałem, że może sobie sprawię. No nie było, wszystko wykupili, ale pewnie część jutro wróci. Pojawiło się dużo spawaczy, także na północy, w szczególności na plażach. Czekam na wasze zdjęcia, jak to wyglądało, no bo wiecie, no ja tutaj miałem okno, nie z tej strony. Na miejscu 9 też plażowo DJ Goya, Jason Derulo na liście Hobbens Michiko. No.

Gipsy, Kukon i Jonathan zrobili dobrą robotę, dobry kawałek. Dzisiaj ósemka na liście Kompens, teraz wy musicie zrobić swoją robotę, głosując w tym tygodniu rmfmax.pl. Dobry kawałek, dobrą robotę, house'ową tym razem wykonał również Sony Fodera. Praca domowa odrobiona, polecam wam jeszcze sierpniowo. Let me be in your arms.

0: Flowers od Miley Cyrus. Przede wszystkim dzisiaj piosenkarka, kiedyś także aktorka. No to dzisiaj też trochę aktorka. A słyszeliście, że słynny aktor Dwayne The Rock Johnson z kolei chce zostać muzyczną gwiazdą. Naprawdę, zdobył już prawie wszystko. Na pewno jeśli chodzi o mięśnie i kulturystykę i aktorstwo też prawie. Teraz będzie śpiewał, może kiedyś będzie DJ-em. Za chwilę Axwell, który na razie nie chce być aktorem. Bardzo dobrze. Robi to, co robi najlepiej, czyli klubowe bity w naszym kolejnym secie. Axwell i jego nowość Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Idziemy do Żabki po promocję?
18: Przecież byliśmy wczoraj.
17: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.

0: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
1: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

4 pory roku, aktualnie wciąż lato przecież, dlatego świętujemy, miksujemy. Przed chwilą Wiktor Waligura w Max Party. To jest naprawdę wyjątkowy dzień, wyjątkowy wieczór i wyjątkowa noc, bo przed nami jeszcze maksimum roju Perseidów. To właśnie dzisiaj w nocy z 12 na 13 sierpnia tradycyjnie przypada okolica szczytu jednego z najbardziej znanych rojów meteorów. Dlatego jeżeli tylko macie możliwość, no to patrzymy dzisiaj w niebo i obserwujemy spadające gwiazdy. A u nas kolejna nowa gwiazda, nowy numer, Tobi Romero. Otwiera nasz kolejny set w Max Party, jego Fly High.

Bez wątpienia hity tego lata, ale dzisiaj w remiksie w naszym wakacyjnym Max Party. Daj, daj, to Shakira i Burna Boy. No i tak mniej więcej w połowie tegorocznych wakacji wraca do nas Swedish House Mafia. Jest już ich nowość, mają już swoje miejsce na liście Hot Bands. To może być hymn najbliższych tygodni Swedish House Mafia i tym razem Lykke Lee. Tak to leci, to ta ekipa otwiera nasz kolejny set w Max Party. Happiness is

0: Nasza kolejna nowość tego lata w RMF Max. Kid Laroi i Kelani w numerze Girls zamykają nasz kolejny, nie ostatni set w Max Party. Świętujemy ten wyjątkowy wieczór. Jeszcze dzisiaj będzie można podziwiać się spadające gwiazdy. Mam nadzieję, że też złapiecie fajne zdjęcia. A za chwilę złapiecie u nas Davida Guetta. Wróci też ekipa Dub Dogs i Somber.
1: Od piątku na ekranach super futrzak i złośliwa wiewiórka to dla najmłodszych odzyskany, coś poważniejszego, horror, lalka dla odważnych. Wszyscy moi wrogowie z hollywoodzką obsadą Matthew McConaughey i Kurt Russell. A na deser romantyczna Tylko jedna noc. Każdy znajdzie coś dla siebie. Strefa 57 znowu podkręca napięcie. W sobotę w Przytkowicach koncertowa bomba. Gips, Opał, Fuka i Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. 22 sierpnia w Pile odbędzie się Factory of Sound Festival. Festiwal odbędzie się pod gołym niebem w otoczeniu monumentalnych hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego. Cała noc elektronicznego grania, a jeśli myślicie o imprezie na maksa, to już za 9 dni w Krasnystawie lato na maksa. Na scenie Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i nieśmiertelna Maryla Rodowicz. Na zakończenie wakacji Fire Festival. Na scenie m.in. Bedoches, Zalia, Alan Walker, DJ Snake i Mary z Polski.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak idzie sobie.
9: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Idziemy do Żabki po promocję?
15: Przecież byliśmy wczoraj.
14: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
15: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
16: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
18: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
17: ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
19: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
21: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
22: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: i po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato!

Tak się robiło kiedyś rapsy. Naprawdę, to byli raperzy. Lerek, Innowator, takie wiecie, bardziej imprezowe rapsy. Moja panienka, komu włączyły się wspomnienia? Witajcie po 22 w ten piękny wieczór. Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Jesteśmy z wami wciąż na wakacjach. Tańczymy, miksujemy, a kolejny set otwieramy nowością. Po 13 latach znów razem. DJ Alezo i One Republic. Tak to leci. In Your Eyes.

Zapraszam od ekipy Dance w ten wakacyjny wieczór. Wakacje wakacjami, ale o tej porze już chłodniej. W szczególności jeżeli zamierzacie oglądać, podziwiać dzisiaj spadające gwiazdy, to trzeba mieć coś cieplejszego, jakąś bluzę, ale przecież w weekend będzie jeszcze znów u nas rekordowo ciepło. No to szykujemy się, tańczymy dalej. Za chwilę nasza taneczna nowość Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. Wróci także Bob Sinclair. Max.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato.

0: Tequila to Tame Impala w naszym wakacyjnym Max Party. To podobno jest kawałek, który odstrasza komary, jeżeli komuś dokuczają. A wiecie, że komary to nie wybierają swoich ofiar całkiem przypadkowo. Przyciąga je na przykład wydychany przez nas dwutlenek węgla, ciepło ciała i związki chemiczne obecne na skórze. Niestety, niektórych z nas komary mają na swojej liście VIP. A skoro przyciąga ciepło ciała, no to może się tak trzeba opatulić. Może wtedy będzie tak jakoś łatwiej i nas nie pogryzą przy wakacyjnym ognisku. No i teraz przy tym ognisku też nowość od White'a z ekipą, to coś.
1: Piszę do

Bajcie Times, Robin Schulz i jego nowości z nami na wakacjach. No niektórzy nie mają wakacji, pracują dużo. Dzisiaj jeszcze jest święto pracoholików. Pozdrawiamy każdego pracoholika. Może ktoś o tej porze z nami na drugiej zmianie. No to gramy wam dobre bity na pobudzenie, na robocie, na wakacje też. Plażowy hicior, niedawno jedynka na liście Hot Bands. DJ Goja i Jason Derulo otwierają nasz kolejny set.

0: Ostatni dzień lata, nie ostatni, to set w Max Party dzisiaj. To nowość Gibbs, Ego i For Money. Dziękujemy za wasze zdjęcia z dzisiejszego częściowego zaćmienia słońca. Niektóre są naprawdę spektakularne. Mam nadzieję, że to wasze zdjęcia, a nie AI. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie. Gramy dalej i tańczymy za chwilę w naszym kolejnym secie David Guetta i Alok, ich Run Run River. A teraz to czekamy na zdjęcia spadających gwiazd, bo to dzisiaj kolejny taki wieczór.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: I po reklamie.

pam, pam. Tak, tutaj dla was dzisiaj gram, ale nie jestem sam. Graba i DJ Raf Mix. Przed chwilą Minelli. Witajcie po 23 z RMF Max. Wciąż na wakacjach i wciąż imprezowo. Słuchajcie, no u nas to codziennie w wakacje jest sobota, jest impreza. W naszym kolejnym secie za chwilę Swedish House Mafia, Wait So Long, ale kolejny otwieramy od niemieckiej nowości. No tam rządzą wiralowo, przede wszystkim w internecie, także w głośnikach. Nowi wykonawcy Kitsch Creek i Blumengarten, Shirin Dawid też w numerze Good Genug. Dzisiaj to jeszcze trochę podkręcimy, jakby co.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.